0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Yo, we need a
1: hit music station.
2: Hey.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot. Vždycky.

0: vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next Generation.
1: Next Generation.

0: Number one. Next generation.
1: Number one hit music station.
2: Dziwne, że to było trendy.